Bulijo kubabuli lunaku Lubanomu kusagwaro Kati kati zuku ke Ngatu ina okukiriza Nticho nache chiri Chijia kugwa.

Enyimba zino nsuna konsu nechitegeza nonye nyimba zino ze malire yo ziba 10 echimba kino bachita mali dadi cha palaso aline mimi Kampala chiri mu namba ya